0: Kowalskim gymnáziu Budešinje zahají ľudové nakladnictvo Domovina čera kooperacijský projekt Naša serbská knia, a to ze šulerimi Džuhata Litnika. O tym jest so Lydia Maciu, a tam namiestnie woboniła. Na nasze dzieci a nuczki czeka dundak, a za niektóre mężczyny hiżo sportuje pokiwy z Janom Rehorium.
1: Sido mężczyną poszczęście, a do niebie spodadza są kajsz worjowy. Aba, igę.

0: Dženca, sobotu, pytaja, pawa, serba, a to we Nuknicy. Dosće witani jako młodzieński klub, albo szojny kotre dalsze towarstwo zjednoczeństwo przez Instagram możecie so jeszcze przyzywić. Mili znamieńcza peczo być, kisz romadzie wojujecie. No a potem możecie podla być tam na wosybitym w ubiedzowaniu. Przez serbskie młodzieńskie towarstwo Pauk so proszę przyzywić. Serbskie ewangelskie towarstwo Amaciec Svojba przeproszuje tej wszystkich Serbów dżęca na letne puczowanie, a też na serbski świeczeń zapocznie so po południu, po szipuniu 2 maj. A gdyż poladam na wiedrowe prognozy, so nadziejam, so nie trzeba ja tłochnyć do tamniejszeje brożnie jałokec. Ja so nadziejam, so wiedro przedziarzi potom, albo so za so uwiedri, gdyż pądzę lust też na puczowanie, a też ze serbskiej ekumeniskiej nutonosću na wieczor piecześ. Tak małka kajś wiesje, ale oni wspominają na prynie na wspomnienie wieski zejice. Dżęca od popołudnia cioch, a wieczor szestrzecie tam przednożk k wiesnym stawiznam. Jutce przeproszuje do Mizniska kulturne towarstwo w Niebecicach, na dzieciace Czapowo Wiki, kramości czy możecie w starych wiecach od poszipunia 2 maj, hać do wieczora 6, na Swiedzińskiej Wódce, a mimo toho syda tam też tykans a kofi. A tykans a kofi syda na kóźdy patyż na swojbnym Swiedzieniu, gdyż podacie so do panczyc Kukowa Jutce Niedzielu, tam do tamniejszej komunikacji Kacijskeje areny. Wszyscy jeszcze proszę nie od popołudnia 2 maja.
1: Gdyż wieje wiecyk,

0: fantasy knik ich maja patisch welle realite nutzka, ale tisch jara rade luboschinske kni. Najhuschische ja czytam nimske kni, ale tisch serbske kni.
1: Luboschinske romane, aber tisch rade krimie. Dome zajmuje ga de ludzi mysla, a hajten na piotosz bądź.
2: Ja rade czytam fantasio a autobiografie. Ja sam nieke czytam od Tom Felton. Da tun Raya wat Draco Malfoy wat Harry Potter
1: so ja jedu neka koko zibel ki hodinu spusom a do de drudiunu chitam
3: vedam ne jevanichce studentka Milenka Šočić techniku mindmapper rozvoji
4: taki projekt des modich autoro ja ras bichürde gestak muja on es wisst du bus so doch das wanne pisaja so da de da mal ludzi czyta, ja, so to bloß zase benetschina. A to może de jara do przychoda motivować, dż se neke sana inesz dwiec, ja, jo, de pisane zase benanka, ja, to das no jara wielki krok do przychoda serbskich autorów.
3: A du dir szak je treba, a jeli kaj szulaki a szularja twerdza dale rade czyta, ja, so szak desz serbska knia z bolce zubic nierbudze, dżakowano, takim projektom.
5: Lydia Maciuwa je serbski gymnázium Budušin opytała, tamni šulaki a šuleri od 9. letnika so runie ve projekte moja serbska kniha. Vúspytaja kniha ma konc leta hižo vinč. Veľa úspecha, veľa knavosom.

Lubię dzieci, dobre ranie. Jak to słodzi szula zaso? A czy z nowym szulskim litom też szpotowu sezonu zahajli? Kopario a kopaki mnie z wami wiedza, że zapocznie są nitko prynie koparskie polieto. A dundak wam dżęca rano na podziwie, czy wiece o tym powiedza.

Serbom w Nuknicy. Ja już prawie, że możecie sobie przyzywić. Pecho mieli na każdy pat być przez Serbskie Młodzieńskie Towarstwo Pauk a Instagram, a potem je afterparty przy Kopšinjanskim rodziszczu. Jutze, niedzielu przeproszuje Domizniske a Kulturne Towarstwo w Niebieczicach na Dziecace Czaporowiki. Kramoszczyć możecie tam w starych wiecach od poszipunia 2 maj aż do 6 na Swiedzińskiej Wódce. Syda tam też kofie a tykanc. Jutze, niedzielu są też słybne kemsze w Ewangelskiej Luterskiej Cyrkwi w Rakecach. Pożonowanie szulskich nowaczków tam zmija z tym spoczatk też konfirmacyjskie wódzby, a potem po kemszach jest zromadny, wosadny piknik. Czasacich so kemsze zapoczną. Bošice svieča, 150 let dobrovoľná vohňová vobora. Dženca sobotu od popřipúdňa 2 maj pokazuje tam Hašinské a druhé jezdí dva týž program se s dječimi a vizo týž za trochu staršiu môžinu, dežďe tam vo kúčbu. Wieska jedre mała, zejce, ale wulce chce się zromadnie swiecić. Jest to 570 jubilej prynieho naspomnienia dżęca od popołudnia cioch, a 60 tam smiecie so na przednoż kwieselić k wiesnym stawiznam. A potem poladamy do Pančic z Kukowa. Tam podwu klosztorskie wody je nastawa w minionych latach a miesiącach komunikacyjska arena. Tam ste przeproszeni na swójbne swiedzień, też ze spisanym programom tuż do hostczymi, bo czelny deremicze je tam też postarane, po takim krasny popołudniowo 2 maj aż do 6.

potem swój hudźny plan wobrócić, dalej listować. Jesteśmy w hodzinie miast 8.9. Tomas Walter spiewa, to je Michaela Melzorowa w tutaj hodzinie. A serbski młodzieński oktet je też podla. 7 minut.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosmus, Sport.
1: Trenje kopanske mustwo sportowe jednotki Kruszczycy pojedzie dżęca do Dobrusze, a raje tam we okresnej wyższej lize od popołudniu cioch przeczyło cyłkiej sportowego towarstwa Naszycy Dobrusza. W samstym czasu zmieja modrobili skulowa do miacu lepszynu przeczyło hostczom z Gros Naundorfa. Sudnik winowatostnie dybkowej ry w Kulowie budzie łoskoczan Matias Kral. Wupetane kopanske rjuce nedzielu, Radworju a tež Nebelčica smedža so přivisnice stajnje na dvere veselič. Novo utvorjene rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice startuje do zromadnje premiernije sezone. One nastupi napojenej doma Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstvu Beva Kunostov. Potem raje popodnju cioch prinje kopanske mustvo športoveje jednotki Nebelčice přečivo hosčom z Minakava. Wobaj cilkaj staj tydženja z nerozsudnym 2-2 do sezony startovavoj. Radworju raje tamniša rezerva nedzielu jenej přečivo druhému mustvu z Horou a o cioch prinje mustvo přečivo cilkej zelenobivých Sepice. Druhé kopanske mustvo športoveje jednotki Kruščice nastupi nedzielu cioch ve Vúžnici a prinje kopanske mustvo športoveho tomarstva Marijine Hviezdy v samstnym času doma přečivo FC Vúžice. To je rajne zjednočenstvo, kotrež raje v nadrožnej Rabovce. Domiacu lepšinu zmeja nedzielu po podniu cioch Ralbičanscy Sokolio, dodelan přijedu kopario z Bukec.
2: A do dawka mam hiszcze za fenu motorsporta. Viktor Belko ze Słowska, Franz Bilk ze Szunowa, Julian Behrens Maja ze Spančic Kukowa, Matias Kupka ze Spieskic, abo Zdenek Kral ze Jawory, do swojeno spetschmenu serbskich motocross jezdżer, jogisch startuja dżęca we Bukecach, na szystym bukeczanskim motocrossu na Szczerniszczu ubydżu przewiedzie są na polu pola Rodec, Niemcy Rodewic, prynie biehi zapocznu so do podnia na po jednaczych, wone w ubiedziowanie zapocznie so po podniu cioch, a runie so deszczuje, tak budzie tam połne bota, mięczynu pobiedl knaczywicz.

Toko na młodzińskie światłe zetkanie młodziny nie trzeba mela reći srpska młodzina chce zromadnie wuliczyć a so zetkawać a to niedzielu 13. septembra a to chce ja zromadnie czomikować po sprawie. No haj, a za to mieli so hađo bądźle przyzjewić srpska dekanatna młodzina. 25 euro zbieraja so za zromadny wulit, kiedy budzi 13. septembra, tuż so rad lubie przyzyłcze. Deadline, czy młodzi praja, je pundzela 24. augusta.

0: Paddy Kelly, Michael Patrick Kelly, Jensena Bastwini Horowicz, Osedmich, możecie się tam dojeść. Mi są za posłane liściki, niekotre małe tam jeszcze mają, a gdyż na to myślimy, że je przed letami też na putniski wódce spiwa w Rożynczy na Geek Festivalu, no haj, znano to też za so raz Zaria do Barjam poskici, a też poradzi, że znate spiwa też raz wosryć sapskoho ludu za so raz zaspiwa. Menšinu dočevečeš.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Juri Čornak z Nebečic.
2: Magenta svečme svečem Marie Kráľovne Janželu a sviatach a zdobom Kráľovne Míra. Stavizne tuto svečenia započinacho sa s Marianským leče džiat na 654. 100 let do toho vyše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozivivo. Hač v leta 1969 sa vundňa jenacitste meje svečeše. Přes kalendarisku reformu Bamša Pauva 4. sa Marianske svečen na 22. august přesene. V mnoho kirlušach a modlitvach vúčekame sa Sviatej Marii ako Kráľovny nebes. Taktež u krásnoštiem Rožovcu, kdež ríka v poslednej stúčce, kotu si u nebesach skonoval. Na dženstvenšim svedženju češćuje sa mač Boža s dobom tež jako Kráľovna Míra. V našim nemernom času mieli sa na to dopomnič, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče sa a potom bude mir. Tež v Međugorje je mač Boža vyrivem hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava mir, mir a jenoš mir. Šako sa vojna při ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Kde so svojbe abo vosadni zromadne Rožovc modla, kajže to Bohučak v mnohých vosadach tydžins se zvašňom spadaja múrie hýde a nepřečelstva. Tak voha nás mač Boža, to zromadno pačeraja vo mir, přetož zviduch žene nespí, nech je vohanie ščevujeme.
0: Dobrá Juri Čornak ze Snebečic, venadovku a zamovitosť čítam, než je vosade. 4 menšine do 9 Čechie.